Nkari baka la tafilo Omo jaka fono go de ghost yo Edu togbe wate kilo kilo Kuma tingaza, kuma tingaza. She na